0: Izmena na Radio Fantasy.
1: To je maraton. To je maraton.
2: Garantirano največji hitov
1: na Radio Fantasy.